0: 47 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 x 49 45 minutes.
1: Yeah, okay,